0: Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman raspun, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandera, Nike. Za mene dole leżecia amor pra masa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman raspun, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandera, Nike. Za mene dole leżecia amor pra masa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman raspun, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandera, Nike.
1: Boga. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam